Chimine emsakazweni wakho umkhunguNdlovana 7.6 FM, the sound of choice of KZN Capital. Lapha nje farafika ya ngiyakuzwa lapha ngempela ke weJimine lapha ke khuluma ke farafika ya so kusukaphi lokho ngizwile lapha ke yachaza ukuthi lapha ke ontanga abaningi okhule nabo lapha ke noma lapha

ukhethe kahle, ukhethe umsakazi khona khonja somsakazo sakazo maphambili umgugundlovu FM. Le pimbulzwa erika sihle Wiseman Pengu sobona masemfulo umsakazo.